0: aje?
1: Oye anko.
0: Yokinyira ruiro.
1: Tokinyira tena weku.
0: Muso ne mukinyu.
1: Ameshafika.
0: Wewe mwili atirie na ikokinyete. Azikonywa shaya tu sinisendi. Ashafika.
1: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
2: Moikari wa gatongona na matora maria marigi seirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kwe mwe kumaroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero ebo ne Tony Young, Shiro wa GP, na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibool. Negatano gaka toke Sanjamoka. Emwe kwe mwe kuma Ruiro Vision Park gatongora.